0: Krzysztof Mikwałuszk, witajcie z bliska a z daloka. 5 godzin 4 postaje, a to jest czas za Milenu Szwiedzic z Miłocic.
1: Nabożne słowo.
2: Znajdźcie ten wokomik, gdyż przed komputerem siedzicie, a nic więcej nie funguje. W obrazówka jest zamierzona, program wisa, a jeniczkę, co pomaga, jest klasyczny nowy start. Juno doło dość na tastu stłoczyć, a hižo system za so beži. Ja sem so v poslednim času kusk tak čuła, kajž blokowana. Jako dobeo v svojem živenu nuzny raz na update stłoczyć. Noe dzieło, neznate miesto, abo prosze jenuž pospyt, so boch stare zmyki za sobu wostajua. A sprawne prajene, to je mi strach načiniło. Noe započatki su jenuž zrytka bez problemu. One są często chaotyczne, a człowiek czuje się najpierw cele zubiny. Ale przy tym mi jedna myśl poma. Bo nie jest żaden kruty szef, który za nami siedzi, a nasze zmyki liczy. Bo dla niego nie dała żadne przepożdzie, albo się to zakomdziła. Za mnie jest on buletun, który mi ruku na ramię położy a praj, hej, szo poradku, przedychaj raz. Mój to nitko romadzie, jeszcze raz pyta mój. Kujde ranje je nowa šansa. Jeli za mače potajkim dženca teštun začišč, so treba če nova štart? Zvirče se.

0: Znače, dool ze staršimaj nimo, a to reka za nekotrych, netko zaso do pistovania, abo tež do horta. Přejeme vam, ľube dzieci, riane, veselý dzień.
1: Što ta dženca z vami je? Sče také čiche a kutne? To je celé nezvučené.
2: Vuje Achimo, dobimo rečeč.
1: Hej, rade te ja, što ta je?
2: Papa, ty to launi za novými bulemi ladaš.
1: Hej, Benno, sem naše staré pšeladau a pytno zodre trebame 4 do 5 šnurých.
3: Sme tež kus rešeršovali, dokaž cichme či pomáč.
1: To pak je ľubovod vás miera. Ale če od las, če netko tajce kutni?
2: Přitom sme čítali, za dobia husa dječi v našej starobie tute bule šič.
4: V osebie v Pakistanie, kde so väčšina bulov na sviče produkuje.
3: Haj, přitom dobia von jednotlivé kožane pvate romade šič. A jelečky za šiče kože sú votre a dječi sa s nimi husto skavaja.
2: A v tym času, gdyż bóle szyja, nie może w szuli wuknąć. Jadry netko runie won rady do szule nie kodzu. Ale przeco jeszcze lepiej, choć cywy dzień niekolka bóle szyjić.
4: A woni dostawaja za tute czeszkie dziwo, jenoś niekotry senty na kuzio o to ból.
3: Praj sodre, za dybia z tym swoje kude swojby podpierować. Ale tych rozprawach hustos ty, co su dzieci cyle jedno retuńcze hać do roszczeni.
2: Nie byś uda swoje swyby lepiej z tym podpierali, gdyż do szule chodzi, a potem prawo połowane na wóknu?
1: Pomału, pomału, lubi dzieci. To jest szosylny tubak, ktoś mi runie powiedacze. To klinczy woprawdzie zle. Wy macie też prawie. Dzieci nie buchu smili swojby z dziewom podpierać dobiec. Jeli su swojby takie kudy, zo zdała so to trybny być, miło so na tym nieszto zmienić.
3: Sym się rozprawy składowała, gotrysmy namakali. Tak możesz się ja też jeszcze raz przeczytać.
1: To na każde paczyniu, Mira. Ja so w oprodzie jara wieselu, zo na takie nieszto dziwacze. A slubiu vam, zo jenoj špule skazam, pola kotruš je jasne, zo su bez dječaceho dživa nastali.
4: To je zubo, papa.
3: My však nechame, zo dobia druge nasveče, dječi za naše veselo čerpjeć.
2: Cele pravje. Bilo veľa renčo bilo, dež byš uči, dež s tými bulemi rad smili. Mysl toho, zo dobia ješič.

0: Andrea Spitankova, sedom hodzin, sedom a stotze czyje. Aj poleda mi jeszcze raz na kunst tydzenia, to jest o miłoczanskiej skale Witaj Festiwal Svečiu, dojść do ludzi, je w osobie na wieczornych koncertach przykwatało, a Lydia Maciuła jest jej raz sobotu hiżo, sobotu przypodniu atmosferu na festiwalu lubić stała, jako so przy huczbie a snobiedzie, trynie dziewaniczki zahajszu.
1: Atmosfera na festiwalu je wotpinana. Svonce dere mini, na jewiszu huczbnik przy tatelach, na blidze samopieczny klip, hostczo, nikocji stanuja, su iżo trochu muczni wot piatku niżo koncerta a filmu o wieczera. Sobu zariadowa Jan Wesela je spokojom.
2: Woprawdzie wulkotne, bośmy jara wiele hostci mieli, te koncerty su woprawdzie krasne boli, weil Boga Wałdzicio, co mi jara lubiło. Też zase jemo te serbskie krótkofilmy tak widzieć, by woprawdzie cool. Też ten polski act, ten Oskar Mio, hat to ja nie są oczekował. So taka dynamika nastane.
1: Publikum je jara pisane. Z Lipska, Berlina a z Dreżan, Sonia a Delnie w Łużicy. Wodpolat festiwala jo, zoso mosty twaria mes ludzimi, a zoso serbskie temy a kultura dale nesu wod hostci.
2: A jen poprom putne, to posne cilje ta zoto przeco jacwo. Also kujżetki szuszinja, przynese na przyczone leto ponienne pone autosubu, a tak so tuta poni na pomoku felni.
1: Teren woko miłoczanskie skawy su se za festiwal kniwali. Pomocnicy przy barie, w kuchni, a przy zastupie su przeczyljo. Organizacijsku pomoc kici Daniel Hefner, kiż postara so wo spichuanske srytki, każ wo założby za serbski lud. Wiecze koncerty wodnio workshopy, tak koncept festiwala. Kurs rysbarienia z pysku, com przełza Hubert Lange wo tuostwa Kamieniak. We wąkoni kuchni, so tak duo z romane pizza pieczy. Przy tym so simultanie do serbszczyny przewożuje.
3: Das ist Hefe, die mache ich jetzt hier rein.
4: Boże.
3: Kannst du das Wasser da reinschütten?
4: A tam schinge woda w domu.
3: Genau, und dann nehmt ihr das.
1: Jakub Grul je z cywi swójbu stanuał. Za niejo je festiwal dziewo, a wotpinane runoczasne. Bun je tu z inicjatywu Sycz Nua Serbska Muzika w umienu wet.
5: My smy ty ryczeli przez dystrybucijskie pucze, zresztą ma stanę ty fizyjskie synkonoszaki, buchmoty przedawacz na wszelkich restacjach w Łużicu, kasety albo te ptaczele. To gestuje za są runy jara in.
1: Joka Masza se przyponił na Witaj Festiwalu w Kutku wysokich sztomu a z limonadu lubiczta.
6: Mi so lubi. Kuczba, haj, jara pisana, wiele serbsze rycze.
1: Tyś Max Bagans, Koczebusa a Bernadette Bryzanec z Dreszan se atmosferu Witaj Festiwala ważity.
7: Ho, se zmakaju dolno a górno serbe, a to jo wesemnie taka umina ma miaze modosnymi, miaze umiecami, a...
8: To einfach haj lochka atmosfera, jara mione szczety, jara nico hektisce, jara pomałku, a...
1: Doni so potom večo zase cywa ludzi na koncerty nie przydruži. Mez drugim wustupia Janka Hanka a Berlinska Dvoa.
0: Po atmosfére na sobotnišim festivalu při miłoczanskej skale rozprawiaše Lydia Maciuła.

Zasłonczyć, to możecie potem zaso od przedewszym sredu czwartka, przedeż tam zmiemy zaso hoce liczne temperatury. Hej, poladajmy raz do naszej kończyny, ktoś jezory nastupa, nic do budyskoho regiona, ale raz do slepianskoho regiona. Brzezowski jezor, tu nie 2 kilometry dłuj a 500 metrów szeroki Kupanski jezor, blisko bywieje wody w gminach Dziewin, Slepo a Trebin. Nimo przybrzehu za kupanie mają tam też kempingowe miejsca, w upoczowaniu czomu, a przybrzehu za lubowariu FKK. Od leta 2000 Stonače maja tam z dobom tež wakeboardovú a vodovskýho přípravu a tež aquapark. Letný verš k sezóne tvorí Neptunové svedžin. Hej, a jeli so chcete sa raz v Myslach do Vúžické jezoriny podač, predhať si tam snač sami doličiče svišče tole raz reportážu Pučovanie v Vúžické jezorine. Od Moniky Gerdesuje, ktorúš je Simon Šota převodžal, jeju kúho zviazovaše Sedliščové, Barcovské a Lenianské jezor. Tutu je a dalsze reportaże namakacze szitkę też na naszych stronach internetcze, a w naszej app MDR Serbia. Wosom, hodzin, wosom je. Ja.

Gdyż so takle po naszych stronach internetu wukodżujecie, spacerom kodżicie, to poladajcie też raz do Dundaka, do dziecaco raja. Tam macie zajmowe przynoszki, na przykład Dundak we Welbiku wari ze szmuratkom do przyrody, Dundak wari po takim krasny jedzie, Dundak a dziecace dziwadwo, albo Dundak po puczu lesu, albo Wulit do raja pčoku, krasne fota k tomu, to je tež jaka zabiera, kotraž zmiruje. A především, když je tak vedro kaj dženca, mohujem si tole tež raz předuzač.

Czyż je feriowy tydzień osa zachopił, zaszaltowaliście peniżelski aktualny magazyn, a przy mikrofonie ja za was Anja Kochel-Czwarcowa. Witam was uczobnie, a życzę wam redny dzień.

Kokota wapali su kens tyżenia bargowach, ture ju a barbuce swie aż owotom wetworin jużnionych swiezień owydolni w użycy żinca szaka plana słyszysz o. Kake godnoty su za człowieka ważne, wiera, kultura, rydz? W naszym aktualnym przynosku ulicują nam ci a ci zaszczelitny muski dla cogo, co swojo uznaszy kserskie rydzy ukrzusisz, a ju oplewasz we familii. Jo a pęcomy wspominasz na serskiego pobura a ludowego spisowaszela, to jo Hanzo Niepyla, któryż ten tydzień wywyswyszył swój 206 czasy te postaki.

0: MDR Sachska. Serbski Rozvus.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobro večer, Mojina.
2: Sadgula.
3: Sadgula ole ole ole. To je hasło naszych wusowanio w licznych prozninach. Je bonjolo večer, posledne dne Julia Beža a Sadgula wusowa wizo zase live z Vesku. Sidma vo cirkone jesat staciu je so hižo zajua, potom so je so dženca rano raz prawe krypivo, přizovime so z rajnišť čo z kroščic. Všitko je spřijotovane, nalada je vulkotna a mústva so vizo hižo pilne vubečuja. Kajki je tam stav, so niče nedo.
2: Sadgula.
4: Mój start do tydzienia.
5: Ach, Kala, co masz tydzień cały czas przed udziany? Dzień cały pundziela. To dała wizo jenoś.

0: Spodziune mięna
1: za spodziune mnóstwa.
2: Na to się zgadzało się, że czeka liście jest na ta rubryka Pytamy za spodziunymi mnóstwami mienami, a co są pozadki, co jest nie tak, na co wymyślił. Widzimy zase wiele znanych mienów, jak na przykład Umba Lumpaczki, Bytok Klut, Serbska Rakieta, Balalis na Sonjana, a samo Klumpaki, a Zambuka, że na sobą raja. A pola miasta jest to nie tylko raja, mnóstwa Sonio Cholki, prawie raz studa, bo powiem się.
3: Ja jestem Florian Schulte, a musimy się tym mianem dali Sonio Cholki, also Granit Cholka, gdyż my z Cholką się nie ma, a my wiecere skały w tej wiesce mamy, a między drugim jedna wujka skała, gdzie się są przed 50-60 litami Sonioc wódą był. A tak sme na te mieno šišli, som nešto zviesky samo.
2: Jara, rána idea na kúšu pát. A musím prade tešiť, že skrotka rečeli, dokáž mier te mieno dženca nedom napadnú, dokáž mu to tak ústo nevidím, už teda vúšti šo som vedenie vopstať sa ráli ze stúte menom, abo šúda poprom hýšte, tak slúša šo je než hočenia, abo slúša tam tešiť, že dáši ľužo k tomu.
3: No aj my sme pred 6-7 letami posledný kúč sobu ráli, a to sú poprom jedno švorčanie boli, ale nieké je to ešte také zmiešané zvukolín. A genau, musíme veselo, že sme naše 5 ľudí rumače dostaneli.
2: To tá rejno dá. Susiedem sa raz, práve oldie, bo ja raz rekva k nám tu do Kruščic, do Jelí.

0: Kunt tydzenia by wesny zwiedzin w serbskich bazicach, a Franc jest tam ze zajmałym praszynom dojo. Mianujco, što je wasz ik na jednej party? Ik je svojko trz w osobe močina przy dejtowaniu w używa, a one woznamenia tylko gajsz, so wiste je wice grałać, kotruż druga w osoba czini. Ale nečinče si vo, jeli nešče vidjeli, što ik rika, všako maja tiš modostni svoje češe za tým.
1: Moj najväčší ik sú nácie.
0: A što sú modostni ešte takhle odmluvili, dosvršiče po příchodnom spievie.

0: Na wopytke kruszczanskie mordinies myso dżęsa podali, woni wuje dżuja sydmu stacju bicz turet wajty za 320. A dż podasz so wot rajniszcza smir klubon, klubonia mordinskiego kluba, stupa wujn prażnych kowarsko, twarożko, a wiele dalszy jest wodnie jedzie do nosa. Przyjmij stej tu nitko Milan, szef kluba, a wun ma prawy przelad wo napojach, a jedzie przeraczam tola raz, szto pola was dżęsa szo dobro dała.
1: A je po nas dały obrażone kubarski, obrażone twarożka, a nas mołki special, nasz na nimsce prajene fleischkäse.
0: A z jakiego ludzi mi jeszcze wopoprom tak liczy, dżęca rano wszak te wiadro nie ocyle tak dobrze upadało, z jakiego mi jeszcze wo tak liczyli, jak się to znaczy tych szoku skalkulowali.
1: A je ladają na te wiadro, z moja raz pokojem, ze tej liczby tych ludzi, wyso ladają na posne lito, by to troszkę jace, ale musimy spokojom.
0: Hej, a krótki feedback, ka po waszym menu nie tylko runy bieży, tak ze sprzedawaniem?
1: Nikę tak pomogu bieży, czy są syte, a pijasz ten tjen po napoje, a oj.
0: A jeszcze się mi runy tak jeszcze kus domyślisz, bo jelizo, ja tam nie gnąłem, ka woko was upada, a czy się macie o wyle, jedzie tu, albo nic. Szczera, jelizo, nikę wyprodzi, niż to wyższe wostanie, szta, ja potem masz plan, z tym budżecie jedną małą grill party, czynczo, ze klubem, albo szta, ze zbytkom, co stanę.
1: A ze zbytkom, kiedyś mu nikę nie smo jeszcze brażili, mu najwyższy jeszcze pan zamiarznemo, a potem przy klub akcjach, potem się zeswodzić damo.
0: Hej, ani močilno zastaranja je so Kruščan Modžina tiež ešte vo ďalšie rajnišče postarač dobeho. Však maja tu jenož jedno bisko rajnišče. Vomenené za bíčturu pak ste znamenča dve. Kak ste v tutom problém rozrysali?
1: Hej, za naše druhé rajnišče sú so vesnenio zvolnenie vupraili, so one nám jo tun vuku daja a so môžemo jo te rajnišče natvariť. Vonjová obora je nám tiež pomáva. So môžeme tam kus k vodu hore priskať a potom junu z valcu druhých ježiť a potom sme ešte junu druhých jeli a tam trausikli.
0: Hej, tak na Močinský klub, ale tie všetky vesná ňo vútrovne, že ak tie ešte junu v odzadku lera spravil. Hej, tu ešte prihotovo, keď sme runu slušali, kak dôž sa oni kak prihotovali, kde ešte započínali?
1: My sme započali minenú sobotu, sme ju tie najväčšie dživa štineli, so ju všetko zase v poriadku upada a potom krok po kroku ište tie posledné akcie ju činili otečená.
0: Fajná, da všetko vám ešte veľa úspecha, tiež pripšadovanú a nádžiam sa so, tu ešte nešto ve vašej klubu je kasem aromáči.

0: Zatkula.
1: Kuždu ponžedu.
2: Doromadže pečar štorceči modostnych putnikuje tu kvílu do krupki. Vosom nače z nich prini raz. Duchone jich převodžuje kapvan Peter Mroz z Budeščina. Doroščene převod má Halina Vencena. Prinju noc přenocovachu v Helmersdorfje, dženca v Pirnje. Sredu svieča v krupce zromadne s dalšími putnikami Božom šu v tamnejšej bazilice. Na vesnym svedženu w serbskich Baslicach boby niemale 1200 ludzi. Wiersz kniedzele bychu w ustup horiano k rańczemu biłku, pisany program wesnano z modzinu a dziecinu, kajsz też w ustup wódwoskie rewanskie skupiny. Z prozninského lewa serbskoho šulského towarstwa we wodu Hendrichacach je so konc tydženja 60 dzieci zaso domoj do Wužice nauročiło. Na dziewaničkach, přilesnym biju a športowych wubedżowaniach su so dzieci ze zapalom wobdzielili. Mytowanie skupinskich dziewo, kupanie w bliskej kupieli a reje tworech uriane zakończenie 10 dniowskoho poskitka za serbskich šulorjów a šulorką 4. do 7. letnika.
0: Zatkula.
1: Zeus, Zeus, Zeus. Kuždu ponžedu.

0: Při mnie sedza tu netko Nikoci, kotrž sedza raz jeden małki, nešto małka zaspywać. Si, štyri.
1: Wiele zboża przyjmy, wiele zboża przyjmy.
0: A netko wszyscy sobą.
1: Wiele zboża luby Józef, wiele zboża przyjmy.
0: A my mamy tu dżęca jedną małkę na Runińskie dżytro. Józef Hoza, tu jest tam, menujcie jeżo na polu. Jemu są wszyscy jeżo gratulowali, tu jest my netko też jeszcze małki kusnę.

Dalsze koło letuszeje bić ture radia Zatkule jeso zajewo, dżęca w Kruštycach. Hižo vo češćiš tu rajore pilne za bulemi litaja, do nich bija a snač tiež jeden zakomča. Za tych kociš dżęca vopravdže nemoža podľa byč, koči su vopravdže z vážnych příčin zadživani a si nesu tu tak k nám do Kruštic dojeli, za tych vy so všetko pilne natočimo. To ryka videa verčime, fota celame, a to za všech na Instastajme. Poladajte tu iš rade raz na našu Instastronu MDR Serbia, tu bernime mianujce s našimi fotami a vy môžete runješ trošku žarlivý byč, tam všetko zase nešto aktualizujeme, tak zostajne ešte up to date.

Kun stödjenja je so muž z hessenskie zaušče tak prawe veselio a svičiu. Wunje mianuce 2,8 milionu euro w lotche dobu. Ze 6 prawymi liczbami je so jemu to poradzio. Prawa super liczba, ta je jemu falowała. Herak by so samo nad niedzie 50 milionami euro weseliczmo. To zajmowe, poprom su samo tuż to wiatrzacz 50 milionu euro w jackpocie. Hierzo wosnacze losowaniu doła nie jest so wulki jackpot knaknu. To je rekord wystawi znach lota 6 z dżurcza sztucci. Tak jest so w honcu hierzo wiatrzacz 100 milionu euro nachomadziło. Zakońce pak je postajene, zo smidza so w losowanskim kole maksimalnie 50 milionu euro wusypać. Jeliście to po takim chceli przecoraz wuspytać, potem je nitko prawo že podobne tun vokomik přišo zoraz loto raječe. Rze teoretisce môžeče samo dvojce za sobu 50 miliónov dobyč. Zatkula tvoči palce a přije na kujže pat viele zboža všim serbským loto rajakam a rajaram.

0: Zadkula.
1: Schropiec.
2: Tutun kot studzina potekim od 11. julia do 1. augusta svieča w Gulowie przy mieszczanskim hacze Pampic. Najewiszczu oczakuje was na przykład U-Beats, Melons, albo też O2 Sounds. Za początkę piatk wieczor od napodziewyczych, a zastup za kombi-ticket wuczijasz do nacze euro. Radworska modzina przeproszuje na Baru Festival, a to od 7. do 9. augusta. Sobotu oczakuje was EDM, pop-hudźba, kajszcież house-hudźba. Tyś techno-bunko budzie znowu odebrane. Dalsza osobitostka je tankowania, kotraż odebria w dżesaczych. Dekanatna modzina przyjotuje wulit modziny do srednje Łužice, a to niedzielu 13. septembra. Planowany je nyszpo w sprowiach, niemsce spraj, bola hamora, czomikowanie po sprywi a grillowanie. Przynosz kłuci na 25 euro na osobu. Możne przystupy za busową jezbu są miastrojem Radło, Kruszice, Woklice albo tej szkulu. Niedzielu około wieczor na połosymych w Szczeszice zaso doma. Przychodna stacja Beach Tour Radia Zadkule je po zwyczajnym ważnym punżelu 3 augusta, a to w Gulowie. Moto za tutun dzienie, kupanska trasa.
0: Zadkula!
1: Zadkula!

0: Wopytamy dżęca przecie do domowiny przydziele, a chcemy wiedzieć, co po promieno poradnego serba w uczyni.
1: Po mojej mininu, macha z najmniejsza dwojce w obtyczen odlokać. A potem może na dom puczu swoje koło teptać. Ale kojżu pądzielu ma zatkulu poskać.